stóp moich. Kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie, niestety, jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki Bajdaru, Saltiry dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna wabi mnie ponęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w lubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeżymi ślady, przyszłej pamiętam.

0: Lem FM.
1: Lem po naszomu. Lem FM. Zapraszamy.
0: Chodź słuchaty Lem FM. Mela Pelechacz.
1: Mirko Pelechacz.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

mam trud, pokory, w oczach ziarna gleby. Nie boję się o jutro, choć czuję strach jak kiedyś. Znam nuty przekleństw na wylot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

świecie wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami

Tańcuj, Wasylu.

0: Teto, skade máte tu špivanku?
1: Od mojej mamy strukovej. Oni ju špivali, jak byli ešte divka. A oni mi ju tu špivanku potom dali.

klonimy se pod naporom, ako vetri košatý stromov, klonimy se pod naporom.

0: LMFM.
1: Jest piatnicie, 28 serpnia augusta 2023 roku. A na nowiny rady LMFM prosit Olena Stefanowska. Krynicia furt inwestuje w saneczkarstwo. W tym miesiącu gmina otrzymała środowiskowe решение w sprawie budowy profesjonalnego morożonego saneczkowego toru na górze Iwonka. Tor będzie czysty blisko 2 km i będzie jednym z niewielu tego typu obiektów w średnio-wschodniej Europie. Będzie on posadzony na stołpach, których będzie paruset. Żeby ocenić, jak głęboko trzeba nawrócić stołpy, potrzebne są badania gruntu. Potem będzie geologiczne решение i konkurs ofert. Podle burgomajstra Piotra Rybo, dokumentacyjna procedura może trwać do 2029 roku, kiedy mogłaby się zacząć budowa toru. Koszt inwestycji jest szacowany na 100 milionów złotych. Gmina Krynicia będzie się starała o centralne finansowanie budowy toru, na którym w buduczności mają się odbywać zmagania międzynarodowej rangi. Okrem tego, Krynicia jest coraz bliżej budowy startowej wieży dla saneczkariów. Gmina będzie się starała o urzędowe finansowanie inwestycji. Wieża mała postanąć blisko maszynowni ledowej hali, co da możliwość morożenia połączonego z nią planowanego ledowego toru. Podle burgomajstra samouriad jest na etapie zdobywania pozwolenia na budowę, które może pozyskać na jar 2027 roku. Wieża mogłaby być gotowa już rok późniejszy. Na 60-metrowej wieży będą trenować profesjonalni sportowcy. W najbliższą niedzielę na rynku w Dukli odbudzie się trzeci dukleński galicyjski ronoczok. Podia zacznie się o 12 godzinie i potrwa prawie do północy. W jej ramkach odbudą się koncerty i zabawa, a okrem tego będzie już medzeńczyma skosztować regionalne strawy transgranicznej kuchni zrochtowano lokalnymi agroturystycznymi gazdziłkami i kruszkami selskich kastań. Буде ярмак старих предметів, як і презентації праць локальних артистів і ремісників. Заплановано суттіж атракції для дітей, в тому сферичне кіно, зрихтуване осередком культури в Дукли. Організатором події є Товаришення Дуклейський Галицейський Роночок, а партнером Підкарпатське воєвідство. Вступне на подію дармо. Lem do najbliższego poniedziałka możesz jeszcze obejrzeć wystawę Haftowania po swojemu, grafika i tyflografika Laura Dyczko. Ekspozycja prezentowana jest od lipca i juleja w grekokatolickiej cerkwi w Bortnom ta w maziarskiej Zagorodzie Włosy. Wystawa uczy od grafiku, rysunek i doświadczenia dotyku. Prace Laura Dyczko stworzone były z inspiracji lemkiewską haftą, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przy tym nelem do samej tradycji wyrobił rucznej roboty, ale też do pamięty i spadkowiny lemkiewskiej kultury. Okremym elementem ekspozycji jest jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Wybrane twory zrobione są w technice tyflografiki, завдяки котрій можеш їх обзирати тіж через доток. В обох місцях презентувано сутрижну працю артистку, що творює спільну повість о гафті, пам'яті і традиції.
0: То були новини Радіа ЛМФМ.

Išao žovnir, proloh, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal žvirja, vemita od hnoju, domkame horodil ridne podvirja. Išao žovnir, gocik popravljal na hrudi, ne vtečeš srce, donesu. Ne zgublu. Išła kula. I w ruku ne zimał, i nazad ne wernu, w dirku gimnastiork dola szturiła różu czerwenu. Išł świt kolorami, išł świt kolesami, spianił żołnier na zemlu preklaknął, na grudziach młodych, szczerozlatym ordenom, grudka krwi zaklakła. Išł beskid chmarami, išli rydna mama, i dziewczatko szt lubił. I oczy na wandrę nebom piszli za parą leciaczych gołubiu. Epilog. Išli czuha na schid i na zachid. Плакала Егор.

kości, wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie. Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Mały wiarę, krok, wielki krok dla ludzkości. Dowód przez piękno, znak, naczelny znak.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści swoje imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

Szczerze serdecznie zapraszam na czerwone wydania kryminalnego programu radialnym FM. Dnes świt króty ciachołą nie dowkoła hroszy. Dnes wkaże się, że i dawno tak było, aż i 400 roków temu. Wkaże się też, że prypalania ogniom dakus pomagało przy przesłuchiwaniu.

zabrały klękiwskiego klucza. 1600 rik. Pit tym że prałom. Osobisty pered nasze prawo stanu pracowity Łazar Lobuski i przełożył skargu na Stefana Krobra z Bilanky o 4 złoty, do których się ich reczeny Krober nie przyznał. Prawo mu dekretom dało, żeby od wczorajszego dnia czerez dwie niedzieli albo świtkił, do których do wirja możmaty przedstawił, że to mu winę nie z groszy, albo sobie prała peresterichał czerez dwie niedzieli dla swojej skorszej sprawiedliwosti pit wtraczyniom sprawy swojej, kotryj by prała nie dostał.

1600 rik pit tym że prałom osobisty pered prało nasze stanu pracowity Petro Kołal z Liszczyn i powił słowa wirni powtoreny Jacka Hunowickiego, że besidował win tomu kołalowy jest to koładło, którym ja storgował za 40 groszy i zadał jemu na ne 13 groszy, ale mu na świtło nie wydano.

Do toho mlynára sme mali vyberať sa. Teper bude, jak hry k tomu. Na torturach na stupni zaznał, že Lanko Strastian z zapieszczadzia był hetmanom na toho mlynára, ale mi ja ho nie znał. Sukno odobrali sme na telickym potoči, kole sme išli do mlynára. Čujem, kole kwiatoniuskomu pitkopali komoru, že Duda Sidorek z Blichnarky to tu komoru pitkopał. I czujem z materiu moją, że to pojuł zemianczyk z Prysłopa, że koni na szkwirtnym rycały popiłczak znowu ci wziął.

0: dale ne hoćim opovidati.
1: Sprava nedokinčena. 28. kvitnja 1649. roka. Sprava Ivana Malika o banditizm i rabunke. Перенесена з вітівських активміста Нового Санча. Був зо мном на звій роботі фірків син Конрад, молодий з Мушинки, тижий Михайло Барняний, брата мат Кравчана Нові Веси і жену мат, третє літо іде як отходили і приходили. За Молдавом розбили 4 угрів, взяли одних 4 золотих, хліби 2 і чуги. От тамале пішли через гори на Горличі до Шлахтича вночі. Не знат як го звут, не було ані його, ані їй. В гостях били, служба повіла. Взяли от тамале старий мушкет, цегольський гов'яв. 3 гроші, що мали з той хижи, то їх крижівський в карти переграв. Срібних гузиків 16 взяв Крижівський і пішов з нима до Польської. В того шляхтича то били вшитки, що уж їм вчора говорив. Чупа з корнутом палили шовтиса в країні Стропківській, взяли там 100 золотих. По 15 золотих ся їм достало, було їх вшитких 15. І я з нима. Sałka, Hopiuk z Ciupą Kornutą i Mlynarczyk, jeden z oszczerbą ze Smerkiucia. W Lucyni podle Nowej Wesy wzięli 40 złotych, a to wysikanet, szczerba, kornuta, ciupa i Mlynarczyk. Dali mi 100 złotych, a było to na osin. Stropkiwskiego szołtysa palili w Todryk, kiedy począł chodzić na tą robotę. Na torturach, po pierwsze, co zoznał. Kiedy kramare, koszykary zjasała i chale zożnyła 2 wozy, rozbyli ich. Wzięli 2 sztuki postałych razy i 100 polskich złotych, 2 pistolety. To były wszystkie, co im ich manuał. I zabili jednego merynamy, ich na cechoz matiar, brata małoho, a to było koło świętego Jana, pierwszego roka, jak na to tu robotu piszą. Po drugie, co doznał. Liszczaki Słabowy zwodyli go na złą robotu. Romanczyk, a Firkiw syn Konrad, rozbyli krakiwskich kupciów nad Rostokami rik tomu. Perlił Iwan z Hańgoły, Mikomycha z Nołaczały, kto perechowuje z bijniki, daje im poroch, kuli i rusznici, aż za koszyciamy. Macia dobry to chłop. Na złopnici Sywar jest, kto z bijniki perechowuje. To ty wszystko, kto mi by się dułał, tam w neho perebyłajut. Stachuraky ucik radut i idiot. Kuźma Jaroszył też uciekł rady. Żakił Wasyl zabijał z nim i Krzyżywski. Dodatkowo po prysmaliniu ogniom połył. Kopu nożył wziali nad krępakami. Po tretie w siarach był z Petrowskim młodym. Po dalszym potraktowaniu ogniom dopoił, w ofryczkołciach za Bardyją wziale chłopów korczmi 30 złotych. Łukasz Boguszy pryszał po nedilo grane senko z szablem na Rostoky i pył bezden, a w nocy kolesy piszą. Raz poił, że był w Muszyni, drugi raz, że w Astriabyku owe skupował. Hryłacz Znawojowy wkochana w Rostokach w witorok poił, że babu wypekli w nedilu. Ochłenko z Nowej Wesy w nedilu wieczór iszą na łosia, ale nie znam pocztą. Parobok, który jest z Madiar, Hryz Halecki syn z Walencyi, na obrócznym z Kozickim, który siedział w Preszowi, zabyli chłopa, panie, oddaję 300 złotych okupujuczych ołowu i kmitańczoho na to miejsce. Trioch paripki uzrzenamy, piszli na tiszu. Stefan Wychalski z Łabowy, drugi Andrasz Bilała z Geraltoła, trzeci Wasyl z Liszczyn. Już to na trzeci Rik, już stary, który się od nich odorwali i niedawno z nim byli w kompanii. Pieniazi, które ma siadili, czas to wczaram dawał, czas perepył. Andrasz Kluska w jaklołciach przy chorałci zabijał i tak się bałyt. Kolezmy przyszli na uchry z nowej łasy niże sobie noła, orabowaliśmy tyczatnika. Wzięliśmy mu 12 złotych uchorskich, prostu szablu i pistolet. To było w jeden rik z tą kompanią. Na wesnu w koczmi. Trzeci raz prypikany ryuk. Dańka poskarda, świdujte, że siedzi na leży, kto babu palił. Nastka na sołotwinach wkołczona ta mene namołyła na złą robotu. Ja z nią mał sprawę i to ta kimulowała, alias szpiegułała. Tyżnia namałała, żebym parybka na sołotwinach zabył nościowego syna, ale ja nie zabył. Liszak de inde drechyży. Seman mu mena złabowy, sam się chwalił peredo mną, że porochołnyka wybrał nad grybową. Na hostynciach zabijał, na koszyckiej chori przy sukni. Była zmierka popriu, ale przy dili zabyle hryca motyla, a osobliwie Andras Bilała z Geraltoła. Nad Berestą Seman wancza krade uci. Seman Liszkam chwalił się przede mną, kolem w niego kupił woły, że nie je mu ciężko o groszy, że to zaryłat delem może. Waszczyszak Andrzej Złosioho wse w towarzystwie z Liszczakami. Seman, brat jego i Iwan, szyst ucił z Łojkowej wziął, przy których go licowano, siedł i otec go wykupował. Słowa wszystkie przed Bogą potwierdził, ale na dalszych torturach zoznał, że sód iszczy w Rostoci Andrzej i Mańko Stachurowe i Kuźma Taras chodyli zabieszczać z Semanom Berestom i czuty było, że byli koło Bardy Joła, pokrali łowy i dawali mi też isty jedny kurpeli. Jest to mu za 4 roky, jak firko z Muszynki Romanczyk Bilała z Petrowej rozbyle szafiannika i kramary miejscowych, ale ja jem z nima nie był, ale mi one same to powiedali. Hryc dla Biłczaki i Uchówkowych często nas nachwariał ze sobą, żebyśmy z nim chodzili, ale zmy nie byli. Dalsze tortury sprawyły, że powił, że kniazik Jacko Skrynić i drabiak Michał wydawali czudzy uci na Rostoky. Waszczyszak pokrał 3 brony na Rostokach i nie chocze się z nami zhadzaty o nich. A dalsze? Po wkaraniu moim lemiem 2 uci wziął, że to mi wydali z biskupstwa.

tomu człowieka uśtenia pomaula do stratu swoju nieczymno wynułaty i nie prowylni nie o to pomaulat. I z tym się Bohu o wszystkim oświadczam, że mu nieczymno wynułaty, ani nie znam, kto by był wynułaty. Zwidujte o zatratu Hryca Waleczka z Wenecji. Dalszego kieńcia, zasudzenia,

0: LMFM.
1: Jest piatnicie, 28 srpnia augusta 2026 roku. A na nowiny rady LMFM prosit Olena Stefanowska. Krynicia furt inwestuje w saneczkarstwo. W tym miesiącu gmina otrzymała środowiskowe rozwiązania w sprawie budowy profesjonalnego morożonego saneczkowego toru na górze Iwonka. Tor będzie czysty blisko 2 km i będzie jednym z niewielkich tego typu obiektów w średnio-wschodniej Europie. Będzie on posadzony na stołpach, których będzie parusot. Żeby ocenić, jak głęboko trzeba nawrócić stołpy, potrzebne są badania gruntu. Potem będzie geologiczne rozwiązanie i konkurs ofert. Podle burgomeistra Piotra Rybo, dokumentacyjna procedura może trwać do 2029 roku, kiedy mogłaby się zacząć budowa toru. Koszt inwestycji jest szacowany na 100 milionów złotych. Gmina Krynicia będzie się starała o centralne finansowanie budowy toru, na którym w buduczności mają się odbywać zmagania międzynarodowej rangi. Okrem tego, Krynicia jest coraz bliżej budowy startowej wieży dla saneczkariów. Gmina będzie się starała o urzędowe finansowanie inwestycji. Wieża mała postanąć blisko maszynowni ledowej hali, co da możliwość morożenia połączonego z nią planowanego ledowego toru. Podle burgomeistra samouriad jest na etapie zdobywania pozwolenia na budowę, które może pozyskać na jar 2027 roku. Wieża mogłaby być gotowa już rok późniejszy. Na 60-metrowej wieży będą trenować profesjonalni sportowcy. W najbliższą niedzielę na rynku w Dukli odbudzie się trzeci dukleński galicyjski ronoczok. Podia zacznie się o 12 godzinie i potrwa prawie do północy. W jej ramkach odbudą się koncerty i zabawa, a okrem tego będzie już mężczyzna skosztować regionalne strawy transgranicznej kuchni zrochtowano lokalnymi agroturystycznymi gazdziłkami i kruszkami selskich gazdoń. Буде ярмак старих предметів, як і презентації праць локальних артистів і ремісників. Заплановано суттіж атракції для дітей, в тому сферичне кіно, зрихтуване осередком культури в Дукли. Організатором події є Товаришення Дуклейський Галицейський Роночок, а партнером Підкарпатське воєвідство. Вступне на подію дармо. Lem do najbliższego poniedziałka możesz jeszcze obejrzeć wystawę Haftowania po swojemu, grafika i tyflografika Laura Dyczko. Ekspozycja prezentowana jest od lipca i juleja w grekokatolickiej cerkwi w Bortnom ta w maziarskiej Zagorodzie Włosy. Wystawa uczy grafiku, rysunek i doświadczenia dotyku. Prace Laura Dyczko stworzone były z inspiracji lemkiewską haftą, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przy tym nelem do samej tradycji wyrobił rucznej roboty, ale też do pamięty i spadkowiny lemkiewskiej kultury. Okremym elementem ekspozycji je jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Obrane tworo zrobione są w technice tyflografiko, завдяки котрій можеш їх обзирати тіж через доток. В обох місцях презентувано сутрижну працю артистко, що творять спільну повість о гавті, пам'яті і традиції.
0: То були новини Радіа LMFM.

0: takiego krytykę na tak, ale to na odkaz.
1: To jest teraz.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Wysłuchaliśmy wstępnego dżingla, zatem już dobry znate, jaką audycję właśnie sme zaczali. Zaczynamy obzeracz przyrody. Dneska to już 92 odtynok naszej audycji. I też już bilsze kincia jak początku takiej serii, w kotri besiduju pro nacjonalny park w Polsce. No i do tej pory byliśmy już w Gorczańskim, w Babiochirskim, w Magórskim, Bieszczadzkim, Nacjonalnym Parku Iszczy, w Eloch Inczych. No a kiedy chneska pojechamy do Roztoczańskiego Nacjonalnego Parku, do parku, jaki nachody w południowo-schodniej części Polski, w regionie jaki nazywa się Roztocze, jest to lubelskie województwo. To Roztoczański park nie jest już taki młody, bo ma je bilsze jak 50 roków, bo był zaklekany 10 maja 1984 roku. Dyrekcja parku ma swoją siedzibę w pałacu plenipotenta w miejscowości Zwierzyniec. No i każdy nacjonalny park ma jakiś swój symbol, a symbolem Roztoczańskiego parku jest konik polski, pro kotry tiż kus chneska wam powiem. Zatim posłuchajmy po klaszto kus muzyki, a pak budu bilszy besidłaty prototu magiczną krainu.

Wernuly smek, pokrotki muzyczni pererwi, terwat obzeracz przyrody i smechneska w roztoczańskim nacjonalnym parku. W parku, ko trochę hołowną cilu zaklekania była ochorona z różnych ciuwanych, liśnych ekosystemiu serednio roztocza. No właśnie, w to tym regionie mamy wielku kiłki z różnych siedliskowych obstawów, które ryszają o występowaniu wielu interesujących roślinnych grup. Możemy stryty się w roztoczańskim parku z wieloma wyniatkowymi rytkami, gatunkami dereł i kriakił, które no, tworzą taki powiczmy hołownej hrbet toho parku. Roztoczański Nacjonalny Park jest bardzo zalesany, bo 94%, prawie 94% powierzchni parku to są lisy. Tyż geologiczna budowa i rizba terenu Roztoczańskiego Nacjonalnego Parku wlejają bezpośrednio na tyż na powierzchniowy łody i dokładnie na liczne, na występowania licznych rik i wodnych zbernykiów. Tyż sód, da jak rik, właśnie na terenie parku, nie sód one wielkie, nie jest ich weloch, dokładnie płynie jedna rika i trzy mniejsze potoczki, które mają właśnie taki miejscowy charakter. Ta i tyż sód w Roztoczańskim Nacjonalnym Parku z berneky takich stacjonarnych wid, to są takie zberniki, które mają pochodzenia antropogeniczne. No i to ta jedyna rika, jaka płynie przez obszar parku, to jest wieprz. Jest to hołowna rika, płynie przez to teren na dół, jest to około 5 km. Dolina riki jest dość uska i płaska, otoczona stromymi chorami, no bo roztocze to nie jest taka płaska kraina, tam są te wielkie chory, to są takie wyżyny, mniejsze, bilsze. No i to wieprz bardzo silnie meandruje i efektom toho jest sód tak woznykający w minułych już epochach starorycza. W dolinie wieprza, ale i też w samym koryty rik możemy dozryty się naturalnych wypływiu podziemnych wid. One też zasylają kus tot ekosystem i to bardzo osobliwo jest to ważne w takich periodach, kol nie wielo doszczu, jest sód wysokie temperatury, sód niskie stany wid, no i właśnie to te podziemne wody to ratują tot ekosystem i to tu tot balans w przyrodzie. No i w to tym naszym parku chnecznym, pro który wam besiduju, jest nelem Erika wieprz, ale sód tisz i stawy echo, który sód bardzo krasny i pro który choczu wam kus powisty, po korotki muzyczni pererwi.

słuchacie Obzeracza Przyrody. I wertamy do roztoczańskiego nacjonalnego parku. Dorohe słuchaczy, chneska sobie chodzimy proto tej magicznej krainie, w której są praktycznie same lisy, ale i też są rikę, jest rika wieprz dokładnie, i są też takie wodne zberniki, na premier stawy echo. Tak nazywają się. Nie są to naturalne stawy, bo one były zbudowane człowiekom, w takich, no, na terenie lisił tak naprawdę. I one były pobudowane w 1929 roku. Pak jeszcze prochodziły one perebudowy w rokach 1940-44 i w rokach 70-tych i 70-tych. No i też w totym stoliciu, w rokach 2003-2005, tot kompleks stawił echo, też był perebudowany. Tam były wtedy już pouczeny sąsiedny z osobą z Bernyke i to wszystkie tak, no właśnie, wszystkie to te z Bernyke były pouczeny w jeden wielki akwen, w jeden wielki staw. No i tot kompleks nie jest mały, bo ma powierzchnię 42 hektary i tak naprawdę są tam 4 stawy. No i to ta okolicia jest wykorzystywana człowiekom do hodowli ryb. No właśnie, takiej ekstensywnej hodowli ryb, znaczy no właśnie, że na wielkiej powierzchni są to te zwierzęta sobie pływają w wodach, no i na potrzeby człowieka i gospodarki są one też pak, no, wyberane, możemy powisty łowyty możemy tamto te ryby. No i to wszystko na terenie nacjonalnego parku. Zatem to jest wszystko w bardzo takich ostrych chranyciach dozwolone. No, ale tak w zahali to te stawy echo, to one mają taką, mają przyrodniczą rolę też, ale nie jest to taka bardzo istotna, ważna i kluczowa rola. Przede wszystkim to te stawy to są hosnowane właśnie gospodarczo, jak i też są hosnowane turystami na potrzeby rekreacji, a dokładnie jeden z zbiorników numer 4 to jest hosnowany właśnie turystami. Tam nachodzi się i plaż, gdzie tam no możemy odpocząć. Litom to może być ty mały problem, bo już dość wielu turystów przyjeżdża w to miejsce. Też ono nachodzi się niedaleko od zwierzęcia, no ale no jest krasne. Może te przyjechać zimą, oseną, wisną, jarą właśnie i to gdy zachopluwać się tą przyrodą i to tyma stawamy. Też nachodzić się dookoła to tych stawił takie wały i one są hołowną bazą, taką pokarmową bazą dla koników polskich, bo w okoliciach stawił echo jest wedena rezerwatowa hodowla to tych koni. No i trzeba powiedzieć, że koniki to polskie, to jest taka nasza, no, polska hodowla, to jest polski gatunek dykoho konia, który jest to już mieszanka, no, teperyczniego gatunka konia z gatunką konia przewalskiego, który tylko żyje sobie na stepach Kazachstanu i Mongolii. No i takie koniki polskie możemy smotryć w Roztoczańskim Nacjonalnym Parku. Dookoła stawił echo i iszczy w okolici na Biłoj Hori. To ta hodowla nie jest młoda, bo była zainicjowana w 1982 roku profesorem Mirosławem Kownackim.
Bratski. Konik możut bihaty sobie po specjalnym wyznaczonym terenie, który jest przeznaczony lew na totu cil i tot teren ma je powierzchnią 180 hektarów. Zatem konik mają sobie tam dość wielo terenu, wielo przyrody, żeby sobie spokojnie żyty, bo one tam żyją bez ingerencji człowieka, sód dokarmiany lem w czasie zimy. No, tak ciekawe riczy właśnie na roztoczu. No i okrem toho to precin sód iszczy inczy steżki, iszczy inczy miścia, gdzie możemy tam chodyty, wandruwaty, eksploruaty. To Roztoczański Nacjonalny Park. I to wam wszystko powiem po krótkiej pererwie.

wierzchnęszym odtynku obzieracza przyrody chodymy sobie po Roztoczańskim Nacjonalnym Parku. Uż sme się doznali pro, no, na premier pro koniki polskie, jak hodowla jest wedena na to tym terenie. Doznali sme się pro stawy echo i warta jeszcze dopowisty kus do totoj atrakcji, bo to jest jedna z hołownych atrakcji w Nacjonalnym Parku. One nachodzą się dokładnie w takim bardzo urokliwym rozlewysku potoczka Świerszcz. Jest to bardzo dobre miejsce właśnie dla rodzin z dytynami i dla tych, którzy lubią kupaty się, bo w 2021 roku były wedene różne roboty, żeby odnowyty drewniany mostki, widokową platformę, no i stworzyć w zahali to miejsce przyjemnym do spacerów i zahopluwania się landschaftami. Do stawił echo dojechamy tyż autom, chocki zaohaczam, żeby dojty po prostu piszkom zo zwierzęcia, no ale jest taki nestereżony parking, od kwitnia do żołtnia trzeba płatyty, nachodzić się tyż toaleta, za to tu tyż trzeba płatyty, no ale zawdziaky tomu mamy dajakie wychidy jak turysty. No i stawy echotonelem, takie miejsce, żeby odpoczaty i spacerować. No ale to też właśnie poza sezoną to jest taka oaza spokoju i harmonii z przyrodą i kiedy tam przyjechacie, no może właśnie tak poczujecie się wyjątkowo i będzie to dla was dast wam to taki fajny doświad, no, który będziecie pamiętać na dłużej. No i to wszystko pro Roztoczański Nacjonalny Park, oczywiście bilsze bym mich wam besiduwaty, no ale nasz program tyrywat pił hodyny, a nie pił dnia, na żal. Zatim dziękuję wam serdecznie już za uwachu, czujemy się w następnych odcinkach Obzeracza Przyrody, dziękuję wam, że mnie słuchate, że ste z nami i zaohaczam słuchaty dalszych odcinki. Utrzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia. Ostante zdorowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowy skój i zapraszam na następny już trzeci odcinek powisty Ruska Dola Władimira Hylaka z Biblioteki Lemkiuskiej Klasyki Ruskiej Bursy, część trzecia. Wszystka nauka w tej improwizowanej akademii była podzielona na 4 roki. W pierwszym wczono się azbuky, pak składania bukw, sylabizowania, w drugim czytania powerchy, pisania par excellence i na pamięć katechizmu, a w czasie jego wczynia dity albo wołny z kubly, albo zerno na stoliczy styly. W trzecim psauter i biblia, a w ostatnim apostoł i cyrkowny śpił. Ad de summa scintia wszytkie znania, a wszystko jedno naryt wynosił z tej szkoły nie na chromadżenia widomosty, ale lubą do swojej narodnosti, przywiązania do obriadu twerdu rusku wiru. Kiedy dneska Ruś hordyć się oddanyma patriotami z posered celan, to bezpereczni 99 zo 100 tych patriotiu wyszło spod sokry Żaka. Żak obtesał surowu kołodu, a dale samo oświta i ochota świaszczennykił ochładyli ju z werchy, obłahorodyli wnutry i zrobili z niej ruskoho człowieka. Żal, że stary Żak sud na wymertiu, a nowy prośwityteli naroda nie podali się na starych i to w najważniejszym punkcie swojego poklikania. To je w bohobijnosty i lubowy do narodu i cerkły. Otec dekan był zahalni zadowolony z wizytacji, ta osobliwą uwagę zwernął na siebie jeden bilawy, kuczerjawy chłopczyk z żywyma synima oczeniatmy, odityj czystiejszy od swoich towarzyszył, neobycznej zainteresowaniamy, bystry na myśl. Powiedz mi, deje Bóg, a dam ty dwa krajcary. Zarwał go dekan. Chłopczyna zadumował się chwilku. Koby mi dech to powił, de bohaneje, odpowił pak, ja bym mu dał 4 krajcary, lem, że ich nie mam, dodał win z żalom. Otec dekan i miscewy paroch zaśmijali się hołosno, ale na horodylu to tu odpowied pochwałą, choć miscewy Żak wydił w niej welo zufalstwa i mał za konieczne wychwaryty mu one. Zdibny chłopec, sposterił otec dekan. Szkoda jego talentu. Kieby chodach to wysłał do szkił, mich by wyjty na ludy, a tu lem się zmarnuje. Trudno, odpowił paroch. Win syrota, a matir z trudom hodna wyżywyty jego i sebe. Ne to, żeby na necho w szkołach nakładaty. A żal chłopcia. Trudno, ale jeszcze nie zamedżamy możliwosty. Wspomnij, brate, że my wandruwali do Podolnycia, lem z małyma tłumaczkami na pleczach, że było w nich lem bitne najpotrzebniejsze. Zaczaliśmy nasze studii o hołodi i o hołodi, ale przy Bożej pomocy poboroliśmy bidu i wszystko jedno pokińczyli szkoły. Kieby przyszła tu jego maty, nie wadyłoby pobesidułaty z nią. Przyklikali Katrenu. Adde gazdynio, zwernął się do niej otec dekan. Szkoda by twoho, jak jomu? Łancio. Szkoda by twoho łancia, żeby się zmarnował tu na seli. Maje talent, wartat do czego lipszego jak łusy pasty. Ani jedno i nie mam, zbychnuła Katrena. Tym lipsze,
Kiet obejdę te się doma bez necho, naj idę do szkił. Może wyjdę na ludy. Możesz maty po tichu i pomicz na stary rok. I ja nie protyłna. Najby się tam wczyło. Znam po swoim nebiszczyku, jaka dla wczynoho polechota na każdym kroci. Ta jakże ja hodna wyżywyty ho i preodity w szkołach. Zapłakała bidna wdowa. A cyneje boha nad namy? Wychwarył i dekan. Cy bochne starać się o najmęszoho chrobaczka połaził czoho po zemly? Cy michby pry tym zabyty o najznamenytszym swoim sotworyniu, o człowieku? A tym pacze o człowieku, który prachne prośwityty swój rozum, żeby lipsze poznaty i lubyty joho? Katrena schyliła smyrennie hołołu pred wahom tych sliw. Ona, doświadczona weloma neszczęściami, ne stratyła nadziei na Boha. Szto prawda? Ne nadziej się, że Boh wyklucznie dla twojej dityny wyczyny czudo, ale natchnę win czesnych ludy, szto ne dadł się i zapropastyty. Wos prymir z nas. Kiet my iszli pierwszy raz do szkoły, ja i twi otec duchowny nie mali my na sobie welowecy jak twój syn. Jednako Boh nas nie lyszył. I wyszli z my na ludy. Nie protył się tomu, że to Boh łańciowy sudył. Zresztą prydy do mnie za 3 tygodnie. Budeme wydity. Otec dekan odwiedził pak iszczy weloparafii. Widnoho świaszczennyka wyprosył staru odeżu, te jaki i mosty pidlestył się, żeby odkroiła paru likty połotna, de inde zwizytował okrem cerkły i pody na plebanii i naszą tam deku z starych czerewikił, pidchodzenych świaszczenyczyma synamy, nehańbliwi pryswatał się do onoho i po 3 tygodniach mich doruczyty zaproszeni i katreni ne najkrasszu, ale poriadnu odeżu dla jej syna łańcia. Pierwszego dnia żołtnia o swytaniu kraczała wdowa Katrena pańczycha ze swoim synom Hyrbetą Beskida. Dołcho iszli one neschodzenyma barsteżkami i słońce stojało już prosto nad ich hołowami. Kole strymali się one na duklańsko-uhorskim trakti, szto peretynał w piłperek Beskidy. Tu, przy hanczynym kińcy, posidali odpoczaty. Tady tobi do szkoły, synu, pobiła Katrena, wkazujuczy na dorochu wedenu na uhry. W tych czasach nie było tak chusto szkił, cy normalnych, cy gimnazjalnych, jak dnes. Dla Lemkowyny najprystupniejszyma były uczelniszcza w Uchrach, a to niższy francyskańskie szkoły w Bardyjowi i wyższa gimnazja w Preszowi, obi na Szaryszy. Lemsandeckie Lemki i Pithalane z Pittater chodyli do pyjarskich szkił w Sabynowi i w Podolnicy na Spyszy. Pidesz, synu, tą dorochą, ona zawedę tia do szkoły. Dopowiadała Katrena. Zwiduj się za dorochom ludy, cy daleko do Bardyjowa. Wczuj się, łańciu, a nie zabywaj o mi. Prawda, nie budesz się stydał swojej matery, choć i na popa się wywczysz. Mamo, nie chwarte tak. Ozwał się chłopec żaliśni, hejby prykro się mu zrobiło od mamynych sliw. Wirjuty, pociłuj mnie serdecznie. Tak, a teper id, najt ja Boh prowadyt, a ne ozeraj się za mną. Czomże ona zakazała synowi ozeraty się? Ne wiryła własnym syłam. Wydiło się i, że ne pustyła bycho, kiedyby raz iszczy wzryła jeho lice. To twirny obraz pokijnoho pańka. I weła syna nimyma oczamy prebolisna maty.
widziła, jak małił i małił, aż rozpłynął się w drgającej dalekosty. Tołdy zaznaczyła jego ślit znamenom kresta i zapłakała. I na dneska to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priyashiu, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

0: Radio LM FM.
1: Jest piatnicie, 28 serpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Radio LM FM prosit Olena Stefanowska. Krynicia furt inwestuje w saneczkarstwo. W tym miesiącu gmina otrzymała środowiskowe rozwiązania w sprawie budowy profesjonalnego morożonego saneczkowego toru na górze Iwonka. Tor będzie czysty blisko 2 km i będzie jednym z niewielkich tego typu obiektów w średnio-wschodniej Europie. Będzie on posadzony na stołpach, których będzie paru sot. Żeby oczynić, jak głęboko trzeba nawrócić stołpo, potrzebne są badania gruntu. Potem będzie geologiczne rozwiązanie i konkurs ofert. Podle burchomajstra Piotra Rybo, dokumentacyjna procedura może trwać do 2029 roku, kiedy mogłaby się zacząć budowa toru. Koszt inwestycji jest szacowany na 100 milionów złotych. Gmina Krynicia będzie się starała o centralne finansowanie budowy toru, na którym w buduczności mają się odbywać zmagania międzynarodowej rangi. Okrem tego, Krynicia jest coraz bliżej budowy startowej wieży dla saneczkariów. Gmina będzie się starała o urzędowe finansowanie inwestycji. Wieża mała postanuty blisko maszynowni ledowej hali, co daść możliwość morożenia połączonego z nią planowanego ledowego toru. Podle burchomajstra samouriad jest na etapie zdobywania pozwolenia na budowę, które może pozyskać na jar 2027 roku. Wieża mogłaby być gotowa już rok późniejszy. Na 60-metrowej wieży będą trenować profesjonalni sportowci. W najbliższą niedzielę na rynku w Dukli odbudzie się trzeci dukleński galicyjski ronoczok. Podia zacznie się o 12 godzinie i potrwa prawie do północy. W jej ramkach odbudą się koncerty i zabawa, a okrem tego będzie można mężczyznama skosztować regionalne strawy transgranicznej kuchni zrochtowano lokalnymi agroturystycznymi gazdziłkami i kruszkami selskich gazdoń. Będzie jarmak starych przedmiotów, jak i prezentacji prac lokalnych artystów i remisników. Zaplanowano są też atrakcje dla dzieci, w tym sferyczne kino zrychtowane Ośrodkiem Kultury w Dukli. Organizatorem podziei jest Stowarzyszenie Dukleński Galicyjski Ronoczok, a partnerem Podkarpackie Województwo. Wstępne na podziei darmo. Lem do najbliższego poniedziałka możesz jeszcze obizryty wystawu haftowania po swojemu, grafika i tyflografika Laura Dyczko. Ekspozycja prezentowana jest od lipca i juleja w grekokatolickiej cerkwi w Bortnom ta w maziarskiej zagrodzie włosy. Uostała uczyć grafiku, rysunek i doświadczenia dotyku. Prace Laura Dyczko stworzone były z inspiracji lemkiewską haftą, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przy tym nelem do samej tradycji wyrobił rucznej roboty, ale też do pamięci i spadkowiny lemkiewskiej kultury. Okremym elementem ekspozycji jest jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Ubrane tworo zrobione są w technice tyflografiko, zawdzięki której możesz ich obserwować też przez dotyk. W obu miejscach prezentowane są różne prace artystki, co tworzą wspólną opowieść o hafcie, pamięci i tradycji.
0: To były nowiny Radia LM FM.

0: я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у Нагу і моїй таті.
1: Ай!

miłość, niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech, szczęścia porwala za młodu, truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

My z wami, wy z nami, razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

LEM FM. 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

pierwsze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

Lem FM 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.